0: Mariba vacation sunya wonen korakwe.
1: Bongaje, amukra da shokoto.
2: Mabasa uga, mabasa.